ẹyin tẹ ba je opo opo muslimi te ba le lanfani lati wo mi lori Facebook live be ni ma si mu yin ma